veste, ta punca, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, veste, ta punca, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, ja, ne, ne, či sama je prišla, na vroče poletje, ja, ja, jo, sama je prišla, sama je prišla, jo, sa, te, jo, jo, jo, jo, jo, jo.